0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra na 88,8. Pozdrawiamy wszystkich, którzy w drodze, pozdrawiamy tych, którzy w drodze do łazienki, na parking.
1: Albo do kuchni. O. Tak, tam też można o poranku iść.
0: A co jest w kuchni bardzo często, prawie zawsze? Gdzieś na ścianie wisi kalendarz.
1: Trzeba przestawić okienko na kolejną datę, dzisiaj 7 i imieniny Doroty, Klaudii, Konrada, Kajetana, najlepszego, moi drodzy. Dzisiaj piątek, więc świętujemy podwójnie, nie tylko wasze imieniny, ale także nadejście weekendu. No i chyba idealne też święto na weekend. Tak. Międzynarodowy dzień.
0: Tak.
1: Piwa. Czego? I piwowara.
0: Wara, być może no. Tak. Wara mi od tego piwa z samego rana.
1: O, dobrze mówisz.

0: upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczełydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa Mectools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Gra.
10: A ty ze mną.

0: Rano i dobrze w wersji wakacyjnej nadal jeszcze, bo to przecież dopiero 7 dzień sierpnia, tak tylko przypominam.
1: Drugi miesiąc tych wakacji, a u nas pięknie i kolorowo na ulicach Torunia. Między innymi za sprawą Galerii Róż, która prezentuje nam nowe billboardy. I nie tylko, bo także pojawiły się ich prace przed Urzędem Marszałkowskim na wałach generała Sikorskiego. Ale a propos tych billboardów, to właśnie taki ostatnio nowy się pojawił na Gagarina. Tak sprawdzę, czy podoba wam się ten tekścik. Dostrzegać rozwiązania i szanse tam, gdzie inni widzą tylko zagrożenia i problemy. To trochę o nas o poranku. Właśnie. Wiesz, inni widzą problem, żeby rano wstać, a my widzimy szansę.
0: Ktoś widzi problem, bo ekspres znowu wyświetlił, że trzeba opróżnić tackę i dokonać czyszczenia, a ja dostrzegam szansę, że po prostu wypiję tę kawę za kwadrans, jak ktoś zrobi to wszystko za mnie.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Magnetic w Radiu Gra, to już za nami.
1: Potańczyliśmy sobie trochę, potuptaliśmy nóżką.
2: Chyba ty.
1: Ale też sobie pośpiewamy za chwilę, bo będzie hicior, który zna, myślę, każdy. Wilki się pojawią i Bohema. To jeszcze w Radiu Gra.
3: Reklama. Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
4: Tor Impact, tań weekend od czwartku do soboty. Ogórek gruntowy 2,49 kg. Noga lub udziec z kurczaka 7,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,99 kg. Kupuj także online na torimpact.pl.
5: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
8: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
8: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Po reklamie.
1: Ostatni dzień w tygodniu przynosi naprawdę dobre prognozy pogody dla Torunia. Będzie dzisiaj ciepło, ale nie aż tak gorąco jak ostatnio. Na razie od samego rana 18-19 stopni na termometrach, maksymalnie dzisiaj do 25, a do tego będzie słonecznie. No i nie powinno dzisiaj padać, tak samo burzy. Na razie się nie spodziewamy.

0: Wakacyjne rano i dobrze, powoli zbliżamy się do godziny 7, ale zanim to jeszcze o pewnej wyprawie na Spitsbergen, ponieważ nasz Toruniak, Organek dokładnie się tam wybiera.
1: Tomeczek.
0: Z piosenką.
1: Pozdrawiamy.
0: Tak, pozdrawiamy Tomka Organka i cały zespół. Wybiera się tam, żeby zagrać swój nowy utwór, także specjalnie napisany dla naukowców z UMK. No i tak się zastanawiamy, kurczę.
1: Zagrać piosenkę na Spitsbergenie
0: jedzie? W sierpniu na Spitsbergen.
1: No ale to w sierpniu Spitsbergen, przecież, ale artysta tak będzie ryzykował w środku sezonu?
0: No właśnie, jakiś ból gardła.
1: O co chodzi? A sprawdź mi, ile jest stopni na Spitsbergenie w sierpniu. No to przecież nadal bardzo zimno.
0: No spada do 38, ale czekaj, nie, bo to w Fahrenheitach.
1: W Fahrenheitach mu podali. Tomek, tam 3 stopnie będą o poranku.
0: Uciekaj!
1: Nie rób tego!
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze, za chwilą nas wiadomości w raporcie. Ale skoro mamy ten sierpień i te wakacje jeszcze trwają, to taka ciekawostka. Uwaga, daliśmy się wyprzedzić Włochom wśród nacji, które najchętniej odwiedzają tę piękną, malowniczą wyspę na środku Morza Śródziemnego. Chodzi o Maltę, bo my tam podobno całymi tabunami
1: uwielbiamy
0: Maltę, naprawdę.
1: Pewna wycieczka dzieciaczków, która była ostatnio u nas w radiu, też mówiła, że bardzo lubi Maltę.
0: Tak?
1: Naszą Maltę, manelowską.
0: A, Malta, pozdrawiamy i udanego urlopu. A że zbliżamy się do 7, to wiadomości u nas za chwilę po nich, prognoza pogody. Zostańcie blisko radia.
2: Radio gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama. Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: Kolego Pikachu!
3: Nie.
4: Ha? Jak to?
3: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
9: Pora na wakacje?
8: Pora na hybrydę z rabatem.
10: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
12: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
13: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: Mamy piątek, 7 dzień sierpnia, minęła godzina 7, czas na raport Radia Gra.
15: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Zaczynamy od przypomnienia dla kierowców. W tym tygodniu wystartował remont żwirki i wigury w Toruniu. Do końca sierpnia ulica będzie całkowicie zamknięta na odcinku od szosy chełmińskiej do Świętego Józefa. Korzystajcie z objazdów. Trwa także remont torowiska na Skarpie. Od najbliższego poniedziałku zmieni się organizacja ruchu na Konstytucji 3 maja na odcinku od Kosynierów Kościuszkowskich do Olimpijskiej. Między innymi południowa jezdnia Konstytucji będzie dwukierunkowa.
2: To są wiadomości Radia Gra.
15: Na początku przyszłego tygodnia zespół Organek razem z naukowcami z UMK w Toruniu wyrusza na Spitsbergen. Celem ekspedycji jest realizacja filmu dokumentalnego o badaniach prowadzonych przez UMK w Arktyce. Kulminacyjnym punktem wyprawy będzie kameralny występ zespołu Organek przy stacji polarnej UMK. O toruńskich badaniach na końcu świata mówi prorektor do spraw nauki profesor Adam Kola.
16: Badania są unikatowe, dlatego że pokazują, w jaki sposób lodowce znikają, się kurczą, w jaki sposób te zmiany klimatyczne rzeczywiście przebiegają. Oni to robią od ponad 50 lat, czyli na długo dłużej, nim w ogóle wszyscy o zmianach klimatu zaczęli mówić. Więc rola jest wyjściowo najważniejsza, ale rzeczywiście nie udałoby się tego projektu zrealizować, gdyby nie wola Organka i całego zespołu, naszego absolwenta, z czego jesteśmy bardzo dumni, który zdecydował się napisać piosenkę na ten temat i wykona ją po raz pierwszy właśnie na Spitsbergenie.
15: A z muzykiem o tej wyjątkowej kulturalno-naukowej inicjatywie porozmawiamy w kolejnych raportach.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Po przejściu gwałtownych burz strażacy interweniowali w całym kraju już 1200 razy. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Najczęściej usuwano powalone drzewa i uszkodzone dachy. 4 osoby zostały ranne, m.in. po upadku drzewa na pielgrzymów w województwie świętokrzyskim oraz po przewróceniu się drzewa na samochód w województwie warmińsko-mazurskim.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
15: Zapraszam na raport sportowy, a w nim na początku piłka nożna. 2 zwycięstwa, remis i porażka. To bilans polskich zespołów we wczorajszych meczach eliminacji europejskich pucharów. Jagiellonia Białystok w pierwszym spotkaniu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pokonała u siebie 2-1 Glasgow Rangers. Nie zachwycił Lech Poznań. Mistrzowie Polski, także rywalizujący o awans do Ligi Europy, po golu w końcówce meczu pokonali 1-0 Klaksvik z Wysp Owczych. Grający o awans do Ligi Konferencji Raków Częstochowa bezbramkowo zremisował u siebie z Hamarby, a GKS Katowice przegrał na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw 0-2. I jeszcze siatkówka. Trzymamy kciuki za Cukanioły Toruń. Jutro w Ustce startuje turniej Grand Prix PGE Mężczyzn. Czas pograć na plaży. Anioły zmierzą się z drużynami z Krabełchatów, Projekt Warszawa i Ślepsk Suwałki.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
15: Nie ma aktualnie żadnych pogodowych alertów dla Torunia i regionu. Przed nami raczej spokojny weekend, bez opadów deszczu. Będzie chłodniej niż w ostatnich dniach. Dzisiaj termometry pokażą maksymalnie 25 stopni, jutro 22-23. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo są korzystne.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
1: Już po 7:00, dzień dobry raz jeszcze. Mam nadzieję, że nic was nie przewiało, jakiś wiatrak, jakiś klimatyzator. No i w pełnym zdrowiu witać razem z nami ten piątek.
0: Trzymajcie się dobrze, my tu
1: i
0: też
1: w pełnym
0: jesteśmy
1: zdrowiu.
0: Specjalnie dla was. Piotr Kulszowski,
1: Oliwia Ciszewska, gramy.

0: wakacyjne rano i dobrze. Również w piątek, w piąteczek, a może nawet powinienem powiedzieć przede wszystkim, to jest ten dzień, kiedy uśmiechów na twarzach wie, że jest najwięcej. Również o poranku. No i tylko czekać, aby gwiazdy przyniosły nam również dobre wieści.
1: Mam coś dla nas. Horoskop i gwiazdy radzą nam dzisiaj robić wszystko w swoim tempie. Niczego nie przyspieszać. Jeżeli macie ochotę na długie spotkanie przy kawie z kimś bliskim, no to dzisiaj jest na to odpowiedni dzień. Tym bardziej wyjdzie to na dobre zodiakalnej wadze, więc nie bójcie się i nie ukrywajcie przed znajomymi. Skorpion z kolei weźmie dzisiaj sprawy w swoje ręce, czyli będzie najpierw praca, a potem przyjemności. A jakie to już będą przyjemności? No to nie wnikam. Ważne, żeby z podniesioną głową wrócić w poniedziałek do pracy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Wakacyjne rano i dobrze, budzimy się z samego rana w piątek. Na szczęście pełni energii, ponieważ nie było nas wczoraj na imprezie z okazji roku prezydentury Karola Nawrockiego. No niestety, no, nie mogliśmy, nie daliśmy rady.
1: Tak, bo bardziej koncentrujemy się tutaj na naszych lokalnych, toruńskich, kujawsko-pomorskich imprezach, a dużo tego jeszcze będzie do końca wakacji, choć myślę, że w wielu przypadkach wzrok i skupienie właśnie skierowane w stronę tej imprezy, która pod koniec sierpnia Copernicus Air Show się zbliża. Drodzy Państwo, wielkimi krokami to nie, bo to w powietrzu jednak. Nie?
0: Właśnie, co
1: jak
0: tam?
1: Jak to się mówi? Metrami w powietrzu.
0: Tak. Pięknie zakończymy te wakacje w Toruniu. Będzie się działo, będą to pokazy dzienne, jak i nocne. Sama nie mogę się doczekać, będę na miejscu, już mogę Wam o tym powiedzieć. Także z kim się widzę, z kim się widzę?
1: Do zobaczenia.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80%. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty

0: Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazji już dziś. Empik.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kozynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
7: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra i pozdrawiamy wszystkich, którzy przebywają w Toruniu na stałe i tych, którzy tymczasowo wpadli, czyli są po prostu turystami, turystkami. Witamy!
1: Mamy nadzieję, że dobry. Rozpoczyna się weekend, także coraz więcej turystów będziemy witać już za chwilę na ulicach Torunia, przede wszystkim na naszej Starówce. No i jeżeli o tym mowa, to już za chwilę, bo od 10 do 12 sierpnia będą pewne utrudnienia na ulicy Ciasnej. I zrobi nam się tam ciaśniej.
0: Najprawdopodobniej. Tak sobie właśnie pomyśleliśmy, że może to nawet dobrze, bo do tej pory, wiecie, turyści wchodzili w ulicę Ciasną w Toruniu. No i tak, Boże, ile tu miejsca. A teraz pojawi się zwężenie, tu jakieś różdżowanko ustawione i w końcu zrobi się ciasno na Ciasnej.
1: W razie czego przypominamy, że mamy na toruńskiej Starówce jeszcze ulicę szeroką.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Moving to the Sun w Radiu Gra to już za nami.
1: A przed nami polski hit, który z pewnością znacie. Zespół Kombi pojawi się z najlepszym utworem na ten weekend. Słodkiego, miłego życia. Tak właśnie będzie już w ten piątek.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Wyprzedaż w multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń. Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości ProActum.
11: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
12: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
0: Sporo słońca na toruńskim niebie, 24 stopnie na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, umiarkowany wiatr i korzystne warunki biometeo. Tak prezentuje się prognoza pogody na piątek w Toruniu. Dzisiaj nie powinno padać. Przed nami raczej spokojny, jeżeli chodzi o pogodę, weekend w mieście. Na horyzoncie nie ma żadnych ostrzeżeń meteo od IMGW.
18: Sponsorem Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
7: To jest Radio Gra.

0: Dobrego grania w Radiu Gra Nigdy Dość. Zbliżamy się do 9:00 o pełnej oczywiście informacji w raporcie z Torunia, z kraju, ze świata. Od nas informacja dla was na ten rozpoczynający się za chwilę weekend jest taka, abyście zmobilizowali się i zagłosowali w tej pięknej rywalizacji toruńskich ogródków Starówki.
1: Zielony ogródek toruńskiej Starówki. Głosowanie trwa na naszej stronie. No a skoro weekend, no to licznie odwiedzamy takie ogródki na Starym Mieście. Także jeżeli będziecie siedzieli w takim ogródeczku i oczekiwali na przykład na zamówione danie, deser albo coś do picia, no i będzie wam się trochę dłużyło, no to śmiało wchodźcie na naszą stronę i głosujcie.
0: Tak, na ogródek konkurencyjny temu ogródkowi, w którym siedzicie i tak długo wam każą czekać.
1: Albo głosujcie właśnie na ten, w którym siedzicie, jeśli nawet to oczekiwanie sprawia wam przyjemność.
0: No, ewentualnie tak też można. Głosowanie trwa do 28 sierpnia. Do dzieła.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Jesteśmy coraz bliżej 9 na zegarze. Teraz można sobie nastawić zegarek. Jak ktoś nastawia jeszcze zegarek, to teraz zbliżamy się do 9. Za chwilę o pełnej, jak tylko usłyszycie Michała Mrozka w raporcie, to znaczy, że będzie 9.
1: Będzie też parę słów o pogodzie, która na szczęście dzisiaj nieco przyjemniejsza. Także śmiało wychodzimy dzisiaj na ulicę, no ale oczywiście po pracy.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowi.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
16: Zaprasza Auto Frelick. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
3: Po reklamie.
0: Piątek, 7 sierpnia, jest 9. Czas na informacje w raporcie Radia Gra.
17: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport.
12: Nauka, muzyka, Arktyka. Tak nazywa się wyjątkowy projekt na styku wielu dziedzin. Za kilka dni rusza wyprawa zespołu Organek i naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Spitsbergen. Cel? Nagrać film dokumentalny pokazujący pracę stacji polarnej. Przy okazji Tomasz Organek i jego zespół wystąpią na jednym z najbardziej nietypowych koncertów świata. Na Spitsbergenie zostanie zaprezentowana nowa piosenka inspirowana zmianami klimatycznymi.
17: Ogromne emocje, ponieważ można sobie kupić bilet w dowolne miejsce na świecie, a na Spitsbergen, na Arktykę nie można kupić takiego biletu i tylko nielicznym jest dana możliwość, żeby tam pojechać, więc no emocje są, tak jak mówię, ogromne i dzisiaj nawet byliśmy w studio, jesteśmy właśnie tu niedaleko, pracując, nagrywając zresztą piosenkę, która będzie nam towarzyszyć i opowiadać o tym, co będziemy robić tam. To właściwie pół tego naszego spotkania przegadaliśmy o tym, co zabrać, co zobaczymy, czy są już misie.
12: Mówił Tomasz Organek. Inicjatywa ma popularyzować naukę i zwrócić uwagę na wyzwania, z jakimi mierzy się współczesna Arktyka.
18: To są wiadomości Radia Gra.
12: Przed nami prace przy elewacji jednego z zabytków w strefie UNESCO w Toruniu. Chodzi o Dom Eskenów. Od 10 do 12 sierpnia będzie się to jednak wiązać z utrudnieniami dla kierowców. Czasowo ma być wyłączony odcinek ulicy Ciasnej od Łaziennej do Mostowej. A teraz w raporcie informacje ze świata. Dania idzie na wojnę ze sztuczną inteligencją. Tamtejszy rząd chce, by uczniowie myśleli samodzielnie. Ci ze szkół średnich zadania pisemne będą musieli bronić ustnie. I na tym nie koniec. W planach także kontrola komputerów podczas egzaminów i prac pisemnych wykonywanych w szkołach. Zmiany zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
12: 24 stopnie na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, umiarkowany wiatr, sporo słońca na niebie, korzystne warunki biometeo. Tak prezentuje się prognoza pogody na piątek w Toruniu. Parasole na razie nam się nie przydadzą, zarówno burze, jak i upały na kilka dni opuszczają region i miasto.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
1: Od samego rana czuć już ten piątkowy klimat. Nie mogę się doczekać wręcz, aż wyjdziemy z pracy, z redakcji. No i w końcu będziemy mogli czerpać z tego, co nam daje weekend w Toruniu.
0: I tego wszystkiego wam i sobie życzymy. Piotr Kulczowski
1: i Oliwia Ciszewska. Do zobaczenia na mieście. Pa, pa!

0: Lato w mieście.
1: Wakacyjny weekend to okazja do tego, żeby pokrążyć po regionie, tym bardziej, że sporo się dzieje. We Włocławku wystartował Festiwal Wisły, poza całą masą różnego rodzaju targów, oczywiście pokazów, także występy muzyczne. I tak o 18.20 dziś we Włocławku toruńska reprezentacja, duet Jaremi, czyli Muzyka Wody i Serca w wykonaniu Jacka Beszczyńskiego i Remiego Juśkiewicza. Po 21.30 na scenie głównej we Włocławku wystąpi za to doskonała formacja Metro. W Ciechocinku dziś o 20.00 startuje koncert galowy inaugurujący 28. Festiwal Operowo-Operetkowy imienia Kazimierza Kowalskiego. W Wąbrzeźnie trwa Womb Jazzno Festival i tak dzisiaj o 18.00 wielka parada Brass Federacja, czyli nowoorlańska energia, uliczne granie i potężna sekcja Dęta.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Radio gra. Hity pełne słońca.

0: Underdog Project Summer Jam w Radio Gra. Już jutro kolejne emocje żużlowe związane z cyklem Grand Prix. Ósma runda rozegrana zostanie w Rydze, a my oczywiście będziemy mocno trzymać kciuki za polskich reprezentantów. W szczególności nie ukrywamy Patryka Dudka, ale i pewnie wielu trzyma mocno kciuki za Roberta Lamberta, który ma szansę nawet powalczyć o to najcenniejsze trofeum. A do końca, przypomnijmy, zostaną jeszcze później runda Wojens i wielki finał w Toruniu. Dokładnie 26 września. A już za chwilę w Radiu Gra Sanach i Vito Bambino. Ale jazz.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert,
4: taniej masz. Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
5: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
6: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
10: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: Po reklamie.
14: Na niebie mieszanka słońca i chmur, ale z przewagą słońca nie powinno dzisiaj padać. Warunki biometeo korzystne, wieje umiarkowany wiatr. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na piątkowe popołudnie. Przed nami kilka spokojniejszych dni bez alertów IMGW dotyczących upałów czy burz.
15: To jest Radio Gra.

0: Cyryl Stambelinin w Radiu Gra. Coraz ciekawsze wieści na temat Matiasa Polesztada. Norwek, który zostanie ponoć nowym zawodnikiem toruńskiego Apatora, do opcji toruńskiej przekonany został ponoć nie tylko ofertą finansową, ale także możliwością współpracy z Piotrem Baronem oraz kwestiami logistycznymi. A jak donosi Żużlomanie, niewykluczone, że kontrakt mógłby być podpisany na 2 lata, co dawałoby nam komfort na tej newralgicznej pozycji. Czekamy na oficjalne potwierdzenie tych doniesień. A już teraz w Radio Gra Bruno Mars.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
3: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
2: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
3: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
2: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
3: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
2: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
3: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytoruń.pl.
8: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest piątek, 7 sierpnia. Czas na najświeższy raport Radia Gra o 15.
11: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Serwis zaczynamy od wizyty w strefie UNESCO w Toruniu. Trwają prace przy modernizacji domu Eskenów. Ten budynek, będący oddziałem Muzeum Okręgowego, przechodzi remont, o którym mówi dyrektor Aleksandra Mierzejewska.
12: Co najważniejsze, budynek dostanie bardzo istotną rzecz, mianowicie izolację pionową murów, które nie były dobrze zabezpieczone i w związku z tym wchodziła nam wilgoć do piwnic. Teraz to wszystko będzie zrobione. Będą też przeprowadzone prace konserwatorskie elewacji zewnętrznych.
11: A prace przy elewacji domu Eskenów będą wiązać się z utrudnieniami dla kierowców. Od 10 do 12 sierpnia zostanie czasowo wyłączony odcinek ulicy Ciasnej od Łaziennej do Mostowej.
13: Dzieje się na drogach.
11: Kierowcy, uwaga, nadchodzą kolejne zmiany w organizacji ruchu w Toruniu. Tym razem na Skarpie. Tam trwa remont torowiska tramwajowego. Od najbliższego poniedziałku zmieni się organizacja na Konstytucji 3 maja na odcinku od Koseniarów Kościuszkowskich do Olimpijskiej. Między innymi południowa jezdnia Konstytucji będzie dwukierunkowa.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Policja bada okoliczności zdarzenia na jeziorze Seksty na Mazurach. Wczoraj wieczorem wywróciło się tam kilka łodzi. Do wody wpadło 30 osób. Większość z nich to nastoletni uczestnicy obozu żeglarskiego. Na szczęście nikt poważnie nie ucierpiał, choć jedna osoba trafiła do szpitala.
14: W sprawie tego zdarzenia wszczęte zostały czynności pod kątem artykułu 160 kodeksu karnego, a więc sprawdzenia, czy w tym przypadku doszło ze strony organizatorów i opiekunów do narażenia uczestników obozu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
11: Informował rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podkomisarz Tomasz Markowski.
15: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
11: Zapraszam na raport sportowy. Cukanioły Toruń wyjechały dzisiaj do Ustki na Grand Prix PGE Mężczyzn. Tam zagrają w dobrze obsadzonym turnieju plażowym przeciwko drużynom z Tauron Ligi, Skrom Bełchatów, Projektem Warszawa i Ślepskiem Malo Suwałki. Z tą ostatnią ekipą rok temu w tym samym turnieju torunianie zmierzyli się w finale.
1: Na turniej do Ustki jadą Tymon Majewski-Nowak, Łukasz Tynecki, Łukasz Kalinowski, Błażej Podleśny, Piotr Śliwka i Damian Radziwin.
11: Mówiła Ula Szczytkowska z Cukaniołów Toruń. Pierwszy mecz w fazie grupowej jutro o 11.30. To będzie pojedynek Cukanioły Toruń kontra Skra Bełchatów. Trzymamy także kciuki za Stalowe Pierniki z Torunia, żeby nasi hokeiści dobrze weszli w sezon przygotowawczy. Dzisiaj pierwszy sparing, o 18.00 mecz w Sosnowcu między Zagłębiem a Energą Toruń.
15: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
11: 24 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Na niebie mieszanka słońca i chmur, ale z tych chmur nie powinno padać. Wieje umiarkowany zachodni wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika poprawiły się do korzystnych. Przed nami bardzo podobna sobota. Będzie nieco chłodniej. Na niebie spodziewajmy się też częściowego zachmurzenia, ale parasole nam się raczej nie przydadzą.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
10: I weekend prawie się rozpoczyna, przynajmniej niektórzy mogą się z tego cieszyć. Dziś, mam nadzieję, z waszych życzeń ucieszą się Dorota, Klaudia, Konrad i Kajetan. Przy okazji wszystkiego najlepszego, synu. Dziś także Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara. W tej godzinie sprawdzimy, co mieszkańcy Torunia myślą o hotelach tylko dla dorosłych.

0: Robin Schulz, Sun Goes Down w Radio Gra. Dziś mówiliśmy o hotelach tylko dla dorosłych. A co o tym myślą mieszkańcy Torunia? Posłuchajmy naszej radiowej sondy.
1: Bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że wiele osób po prostu chce odpocząć w ciszy, poczytać książkę, napić się w spokoju kawy czy też herbaty.
2: No mnie nie do końca podoba się taki sposób spędzania wakacji, wolnego czasu. Promuje się sposób spędzania czasu bez dzieci.
3: Powinny być właśnie takie hotele, bo czasami trzeba sobie odpocząć od dzieci.
4: Rodzice czasem muszą mieć przerwy od dzieci, muszą też mieć trochę czasu dla siebie.
0: A już za chwilę w Radio Gra, i to dla dorosłych i dla dzieci. Lady Gaga, a później Sia.
5: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
11: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
12: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
11: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
12: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
11: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
12: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.

0: Stranglers, Always the Sun w Radiu Gra. No co jak co, to są hity pełne słońca. W ten weekend będzie na szczęście nieco chłodniej, mówię na szczęście, myśląc o uczestnikach i tych, którzy kochają gravele, bo przed nami rowerowa Robinsonada Kujawsko-Pomorska, a bazą wypadową będzie Centrum Sportowe UMK przy Świętego Józefa. Podkreślmy, gravel to taka rowerowa hybryda, więc sprzęt, który ma zwinność szosówki, ale nie załamuje się na widok leśnych traktów. W menu cztery dystanse. Na początek błękitne 90 km, to chyba dla debiutantów, ale prawdziwym wezwaniem jest trasa bordowa. Start w sobotę o 6 nad ranem, a do zrobienia 350 km po całym województwie. Limit czasowy na to 40 godzin. Uff. Szacunek. Zrobienie takiego dystansu w terenie to nie jest rekreacja, to prawdziwa sztuka przetrwania. Żeby dotrzeć do mety, trzeba mieć pewnie nie tylko żelazne płuca i upór Tommy'ego Lee Jonesa ze Ściganego, ale i bardzo wyrozumiały tyłek.
1: Reklama. Pomodori, mozzarella, bazylia, Brazylia! Mamma mia! Good idea! Webceria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijski.
2: Mamma Mia. W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
1: Zapraszamy.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
12: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
13: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Bo w Media
15: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
16: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
17: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
4: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
20: Po reklamie.
21: 24 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Na niebie mieszanka słońca i chmur, ale z tych chmur nie powinno padać. Wieje umiarkowany zachodni wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika poprawiły się do korzystnych. Przed nami bardzo podobna sobota. Będzie nieco chłodniej. Na niebie spodziewajmy się też częściowego zachmurzenia, ale parasole nam się raczej nie przydadzą.
22: To jest Radio Gra.

0: Kwiaty pełne słońca.
1: Reklama.
2: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej masz.
6: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
7: To Lego Pikachu!
6: Nie.
7: Ha? Jak to?
6: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
8: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
9: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play.
12: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
13: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Słuchajcie, Radia Gra to piątek, 7 sierpnia, na zegarach 16, czas więc na raport Radia Gra.
16: Dochodzenie epidemiologiczne w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Objawy zatrucia stwierdzono u 53 ze 191 pensjonariuszy. Trwają badania próbek pobranych na miejscu. Co do tej pory ustalono?
17: Wstępne wyniki badań wskazują na adenowirusy i rotawirusy. Objawy, które wystąpiły u pensjonariuszy, to bóle brzucha, gorączka, osłabienie oraz biegunka. Dochodzenie prowadzone jest w kierunku zatrucia wirusami i bakteriami. Sanepid otrzymał zgłoszenie w środę. Wczoraj i dziś nie było nowych zachorowań. Pacjenci są pod opieką, odizolowano ich od pozostałych pensjonariuszy. Nikt nie wymagał hospitalizacji. Sanepid pobrał próbki do dalszych badań. Kolejne wyniki badań, m.in. wody, poznamy najwcześniej jutro.
16: W wyniku intensywnej burzy podtopione zostały pomieszczenia na poziomie minus jeden Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie.
18: Jest to m.in. część apteki szpitalnej, część magazynów, jest izba przyjęć czy też kuchnia. W tym momencie trwa akcja wypompowywania wody. Jeżeli chodzi o ograniczenia, to tutaj izba przyjęć została wyłączona z pracy i te niedogodności potrwają mniej więcej do godziny 20, więc około godziny 20 izba przyjęć powinna powrócić do normalnej pracy.
19: Są jakieś straty materialne?
18: Na ten moment nie potrafię powiedzieć. To dopiero będziemy sprawdzać po tym, jak strażacy wyjdą i zakończą pracę.
16: Z rzecznikiem Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie Andrzejem Sroką rozmawiał Piotr Jackowski. Ulewy spowodowały również utrudnienia na ulicach miasta. Klubowe Mistrzostwa Świata w siatkówce odbędą się w Polsce. Kolejne dwie edycje, tegoroczna i przyszłoroczna, zorganizują Województwo Śląskie i siatkarski mistrz Polski Aluron CMC Warta Zawiercie. Turniej odbędzie się w połowie grudnia w trzech miastach: Katowicach, Sosnowcu i Częstochowie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu, przy szosie Bydgoskiej 52.
11: Na razie parasole w Toruniu nam się nie przydadzą, nie powinno padać ani dzisiaj wieczorem, ani jutro, ani w niedzielę. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia termometry pokazały 24 stopnie, jutro będzie nieco chłodniej. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo w Grodzie Kopernika są korzystne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu, przy szosie Bydgoskiej 52.
15: I już po 16. Weekend wystartował oficjalnie. A teraz ciekawa propozycja. Jeżeli chcielibyście zrobić coś naprawdę dobrego, to Urząd Miasta Torunia przypomina, że Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszek i wolontariuszy. Potrzeba jeszcze około 350 osób, które przyłączyłyby się do tej wyjątkowo szlachetnej inicjatywy. Pomożecie?

0: hity pełne słońca w radiu gra Laidback Sunshine Rec. Wakacje to czas wypoczynku i relaksu, ale nie dla wszystkich. Jak wynika z najnowszego raportu UC Research, prawie 60% Polaków poświęca część urlopu na remonty i domowe rewolucje. A jak remonty, to i gruz, i odpady. I tu w sukurs przychodzi toruńskie MPO. Jak wynika z ich nowego raportu, za pierwsze półrocze tego roku pobiliśmy rekord wykorzystania wielkich big bagów w ramach zwykłej opłaty za śmieci. W Toruniu wydano ich ponad 3000 i to skok o 70% rok do roku. Przypomnijmy, zasady są proste. Raz w roku odbieramy darmowy worek, ładujemy do metra sześciennego tego poremontowego chaosu, zgłaszamy i gotowe, a MPO zabiera problem spod naszej posesji w maksymalnie 14 dni. I można spokojnie zabrać się za słuchanie kolejnych hitów Radio Gra, a przed nami m.in. Mossimen i Strachy na Lachy.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
4: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
5: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
6: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
7: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
8: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
9: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowy do odbioru Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach.

trochę na lachy. Dzień dobry, kocham cię. A dla tych, którzy kochają muzyczne podróże, przypomnienie, że w Chełmie startuje Nine Hills Festival. A my przypominamy i prezentujemy kolejne gwiazdy i tu warto zwrócić uwagę na niedzielny akustyczny koncert Anny Rusowicz, Dziewczyna Słońca. Akustycznie to w parku Nowe Planty, zupełnie za darmo. A sama artystka to, przypomnijmy, kompozytorka, autorka tekstów i dyplomowana psycholożka. Wokalistka jest laureatką czterech Fryderyków i nagrody Super Jedynka. A podczas niedzielnego koncertu zaprezentuje swoją niezwykłą wrażliwość i repertuar chwytający za serce.

0: Wy też nie odchodźcie od odbiorników, bo już teraz Bibi Rexa z Davidem Guettą, a później Blue Lagoon.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Fajne, taneczne, rzeźwiające dźwięki to Calvin Harris i Rihanna. Do 17 czekają nas jeszcze spotkania z Pink czy chociażby Wiktorem Waligurą.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje.
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
10: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
11: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
13: O!
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
18: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
19: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
20: Marian, okazja jest.
21: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
20: Ale to mega okazja w Media Expert.
21: A nie, no to już wróciłem.
22: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
23: Media Expert taniej masz.
24: Po reklamie.
25: Na razie parasole w Toruniu nam się nie przydadzą, nie powinno padać ani dzisiaj wieczorem, ani jutro, ani w niedzielę. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia termometry pokazały 24 stopnie, jutro będzie nieco chłodniej. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo w Grodzie Kopernika są korzystne.
26: To jest Radio Gra.

Faktor Waligóra, cztery pory roku. Zakończyły się już dzisiejsze przesłuchania w ramach drugiego piernikowego przeglądu sygnalistów myśliwskich, ale jutro ciąg dalszy i to już od 9 w Muzeum Etnograficznym, a całość zakończy jutrzejsza biesiada myśliwska, jej początek o 18:00. A wcześniej zapraszamy na te kolejne pokazy, przesłuchania. Będzie oryginalnie, takich dźwięków na pewno często nie macie okazji posłuchać. A teraz posłuchajmy. Franz Gall, Ela Ela w Radiu Gra.

0: Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
10: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
15: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
16: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
17: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
16: W

0: reklamie.
1: Jest 17, słuchacie Radia Gra, to piątek, 7 sierpnia, przed nami najświeższy raport.
2: Policja bada okoliczności dramatu w czasie nagłej zmiany pogody na jeziorze Seksty na Mazurach. Wieczorem, przypominamy, wywróciło się kilka łodzi. Do wody wpadło ponad 30 osób. Większość to nastoletni uczestnicy obozu żeglarskiego. Do szpitala trafiła jedna osoba.
3: W sprawie tego zdarzenia wszczęte zostały czynności pod kątem artykułu 160 kodeksu karnego, a więc sprawdzenia, czy w tym przypadku doszło ze strony organizatorów i opiekunów do narażenia uczestników obozu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jest to przestępstwo, które w tym przypadku zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Informował podkomisarz Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Koalicja rządowa punktuje polityczny plan Prawa i Sprawiedliwości. PiS, przypominamy, chce deportacji Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Na linii Kacper Wróblewski.
4: Witaj.
2: Co konkretnie mówią politycy koalicji rządzącej?
4: Z ust moich rozmówców padają oskarżenia, że PiS całkowicie zmienił narrację wobec Ukrainy i Ukraińców. Jak mówi poseł koalicji obywatelskiej Mariusz Witczak, wszystko po to, aby uzyskać nowych wyborców.
5: Wtedy, kiedy miał pełnię władzy, prowadził kompletnie inną politykę, a dzisiaj proponuje rozwiązania, które są kretyńskim, idiotycznym populizmem.
4: PiS chce dziś konkurować z konfederacjami. Usłyszałem z kolei od Dariusza Wieczorka z Lewicy.
6: Oni chcą być bardziej konfederacyjni niż konfederacja pana Brauna, więc ścigają się w tej chwili w jakichś idiotycznych pomysłach po to, żeby znowu napuszczać Polaków na Ukraińców, bo myślą, że im będzie poparcie rosło.
4: Wśród pomysłów PiSu dotyczących polityki migracyjnej jest także zapis, który mówi, że jeśli cudzoziemiec złamie prawo, popełni wykroczenie lub nie dochowa obowiązków administracyjnych, będzie deportowany.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
8: 12-13 stopni pokażą w najchłodniejszym momencie nocy z piątku na sobotę termometry w Toruniu. Jutro w ciągu dnia też będzie nieco chłodniej niż dziś, spodziewajmy się tak 22-23 stopni. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika poprawiły się do korzystnych. Dzisiaj ani jutro nie powinno padać. Na niebie mieszanka słońca i chmur.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
1: Już po 17:00, witaj w weekendzie, udanego wypoczynku nawet tym, którzy po prostu tylko jutro i pojutrze będą mogli się zregenerować przed kolejnym tygodniem pracy. Niby sezon ogórkowy, ale głośno o transferach. Rodri ma ponoć trafić do Barcelony, a Fredrik Lindgren, to już żużel oczywiście, do naszych sąsiadów z GKM-u Grudziądz. A u nas muzycznie już teraz Celine Dion, a później Dawid Podsiadło.

0: Lionel Richie Angel w Radio Gra. Do Miasta Aniołów Festiwal Wisły, który już się rozpoczyna, dotrze za tydzień, 13 sierpnia i zostanie z nami do soboty 15. Jak zwykle będzie zlot tradycyjnych łodzi, będzie nocna parada łodzi w świetle rac, pochodni i ognia przy dźwiękach muzyki, a skoro o niej mowa, to na scenie wystąpią m.in. Farbenlery, Łysa Góra, Atlantyda i Dawska. Będą też emocje sportowe, regaty i spotkania z twardymi piernikami. Będą również oczywiście niezwykłe smaki i dobre rzemiosło. Przypomnę, w Toruniu Festiwal Wisły zacumuje 13 sierpnia, a po przerwie na naszej antenie kolejne hity pełne słońca będą i John Parr, i chociażby David Guetta.
1: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
5: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
6: I pomysłów.
5: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
6: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
5: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
6: Pelet oraz węgiel.
5: I wiele innych produktów.
6: Młyniec Skład Budowlany.
5: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
7: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
8: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
9: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

Daj mi wszystko, wszystko, wszystko. Pitbull, Nio i Afrojack. Do kolacji z radiem gra, a na kolację polecam także odkładanie telefonu, słuchajcie, na bok podczas posiłku, bo to zbadano sprawia, że większość osób bardziej cieszy się jedzeniem i szybciej odczuwa sytość. Tak więc jeżeli chcesz, żeby kanapeczki jeszcze bardziej ci smakowały, no to odłóż telefon przynajmniej na chwilę i posłuchaj, co gramy fajnego. Nasza kolejna wakacyjna nowość w radiu gra. Śpiewa Ina, jej Morenito.

0: Michiko, tak na wolniejsze wakacje, nasza słoneczna nowość DJ Goya i Jason Derulo. Może ktoś zmęczony, no to polecam krótkie drzemki, potwierdzono przez naukowców, takie krótkie, nie więcej niż 20 minut, mogą poprawić koncentrację bez uczucia senności po przebudzeniu, ale już, jak już się przebudzicie, to wracajcie do nas, bo mam tutaj mnóstwo świetnych hitów na start weekendu z Radiem Gra.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Ale patrz!
1: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak? To Allegro.
12: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
14: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Po reklamie.
17: Mieszanka słońca i chmur od 22 do 26 stopni Celsjusza na termometrach i brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na najbliższy weekend w Toruniu. Na razie IMGW nie wydało żadnych alertów dotyczących ani upałów, ani burz. Przed nami kilka spokojniejszych dni, jeżeli chodzi o pogodę.

0: Największy hit z radiem gra na wakacjach, tutaj WLW od Abby, a za chwilę jeden z największych tego lata, Another Talk to You. Do tego tańczy się także na Balearach, na Majorce i na Ibizie, a tam to w ogóle już jeszcze cieplej niż u nas ostatnio i to zdecydowanie, a temperatura wody pobiła rekordowe lekko ponad 30 stopni w Morzu Śródziemnym. Wyobraźcie sobie 30 stopni, no to wolicie Morze Śródziemne, czy jednak nasz chłodniejszy Bałtyk?
1: Radio gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Eura GD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Eura GD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
5: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie

0: 199 za sztukę lub opakowanie, a zeszyty A5 60 kartek różne rodzaje już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
2: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
1: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Lawa się zaczęła, lawa trwa.
3: Po reklamie.

Hey Brother, Avicii, jeden z jego największych klasyków. Z radiem gra na wakacjach. Przemek Grabowski, witajcie po 19. Teraz zaproszenie na spaghetti, na pizzę. Pizza italiana, może siciliana. Refren znają chyba wszyscy. Ciao, ciao, ciao, siciliano. No poczujmy się może tak trochę jak w Toskanii albo na Sycylii właśnie. Śpiewa Umberto Tabi.

Can't Get Over od pani Wrzesień, September. Jeszcze nie myślimy o wrześniu, jeszcze cieszymy się wakacjami. Słuchajcie, jest propozycja. Jeżeli nie nasze zimne Morze Bałtyckie, to może jezioro gdzieś w pobliżu, bo są w Polsce takie miejsca, gdzie temperatura wody, w szczególności po ostatnich upałach, sięga też 30 stopni. No tak, jak nad Morzem Śródziemnym. Zostańcie z Radiem Gra. Za chwilę na wakacyjne podróże Oscar Sims i coś fajnego od CC Catch.

0: reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Studiujesz albo kończysz naukę?
5: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
4: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
5: To Eurotipy.
4: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
5: Zaliczyć kursy, praktyki?
4: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
5: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
4: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
5: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
4: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaż.

0: MoveMediaExpert.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Shake Dog on the Clock, imprezowy klasyk. Dziewczyna jednego przeboju, ale za to naprawdę wielkiego dookoła świata. To oczywiście Kesha. Teraz jeszcze jedno polecenie, jeszcze jeden pomysł na weekend. Słuchajcie, coraz więcej osób świadomie wybiera mikrowyprawy, takie jednodniowe wycieczki zamiast dalekich podróży, no bo nie trzeba się stresować, zbyt dużo wydawać, pakować, jechać, wracać, no to może w sobotę, w niedzielę jakaś taka wycieczka, jak nie to spacer w lesie, w parku i na spacery, i na weekend. The Colors w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: reklama.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Bo z Media Expert taniej masz.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
16: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.